0: Dzień dobry. Witamy naszych radiosłuchaczy na antenie Radio Prata. To jest godzina polska, którą nadajemy z Nowa Prata w stanie Rio Grande do Sul, Brazylia. Z polecenia oddziału Braspolu z Nowa Prata, Vista Alegre do Prata i Nowa Bassano.
1: Witać Was w tą niedzielę jest nam bardzo miło. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Również Wam życzymy dobrego słuchania programu, którego tam będziemy prezentować.
0: Saudamos a vocês, prezados ouvintes da Rádio Prata, nesta hora polonesa. Hora polonesa do núcleo da Braspol de Nova Prata, Vista Alegre do Prata e Nova Bassano.
1: É um programa que está no ar há vários e vários anos, tentando sobreviver através da informação sobre a causa polônica, sobre a causa braspolina principalmente, sobre a causa da cultura, sobre a história, sobre a causa do movimento Braspol.

0: Agradecemos a sua, para nós, muito honrosa sintonia e convidamos para nos ouvir no próximo domingo, desejando uma boa e feliz semana.
1: Dziękujemy za wysłuchanie nas. Życzymy wszelkiego pochodzenia na następnym tygodniu. Zapraszamy do anteny Radio Prata w następną niedzielę. Do usłyszenia!